0: po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żarcie.

cię głowie. Drugi dzień ty widzisz mnie, ten czas pod twych powiek.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu sprawy bada sanepid. Płaca minimalna w górę. Za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
2: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
1: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś będzie dużo słońca, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
4: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 m2 z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
3: Po polsku.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem. W poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
2: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
1: Niewiadoma przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Poloń Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sobotę zapowiada się pogodnie, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj także najcieplej 26 stopni. W centrum ma być 23, a najchłodniej 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
4: Po reklamie WPP na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek. Po polsku. Będzie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
3: Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie. Mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko. Pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji Straży Pożarnej to bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
2: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
1: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić. Niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej nadrenii północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego. Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sobota na ogół słoneczna, tylko lokalnie na południowym wschodzie przelotnie może padać deszcz. I tutaj będzie najcieplej dzisiaj do 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie i wybrzeżu najchłodniej 19 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
5: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
5: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
5: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
5: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów, jeden zabieg gratis.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: Reklama.
1: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
3: Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchowa. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
2: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu. Był to nóż.
1: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
3: Dla Hurkacza Holender Boutik van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach, ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
4: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
1: Mecz Świątek Kostiuk o 18:30.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 23 stopnie w centrum, do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół pogodnie, przelotnie może padać tylko na południowym wschodzie. Jutro cieplej, na termometrach w niedzielę do 31 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Niedziela, kochani, przedpołudnie w niedzielę. Pierwsza sierpniowa niedziela. Co dzieje się w naszym regionie i dziś, i w przyszłym tygodniu? O tym będziemy oczywiście mówić. A to wszystko w otoczeniu najlepszej wakacyjnej muzyki. Filip Waćkowski. Witajcie, siemanko, cześć.
6: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie.

0: po polsku.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Niedzielne przedpołudnie, niedziela, czas, kiedy na drogach jest dosyć spokojnie, ale we Włocławku w tygodniu potrafi się mocno korkować. Każdy, kto jeździ po stolicy Kujaw, doskonale o tym wie. Korkować się będzie jeszcze mocniej, bo w przyszłym tygodniu zamykają ulice Kościuszki. Co prawda tylko na 2 tygodnie, ale od 5 sierpnia Kościuszki nie przejedziemy. Będą też zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej i o tym sobie jeszcze dzisiaj będziemy mówić. W każdym razie od 5 sierpnia Kościuszki zamknięta.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie...
0: Jeszcze dzisiaj będziemy mówić. W każdym razie od 5 sierpnia Kościuszki zamknięta.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić...

0: Niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną, a nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
3: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Drugi dzień sierpnia już imieniny obchodzi Stefan, Karina oraz Gustaw. Najlepszego znak zodiaku urodzonych dziś to lew. Słońce wstało o 4:58, a zajdzie już o 20:26. Do końca astronomicznego lata jeszcze 51 dni.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie. Potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duży ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach po tym, jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
2: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się o to walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic zastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoto totalnie się nie spodziewałam.
1: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie w większości kraju będzie słoneczne, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Jutro będzie jeszcze cieplej, w niedzielę do 31 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
4: Po reklamie.
6: Jesteśmy po 12, niedziela trwa, mnóstwo muzyki na naszej antenie, ale też mówimy o tym, co dzieje się w regionie. Będą utrudnienia dla pasażerów MPK. Niektóre autobusy pojadą delikatnie inną trasą. Więcej o tym porozmawiamy sobie za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

po polsku.

0: Wspominałem już dzisiaj o tym, że w przyszłym tygodniu, 5, zamknięta zostanie ulica Kościuszki. Przez 2 tygodnie samochody Kościuszki nie przejadą, ale to zmiany nie tylko dla kierowców, także dla pasażerów komunikacji miejskiej, bo zmianie ulegnie trasa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 19 czy 24. Będą jeździć ulicą POW w obydwu kierunkach, nie tylko w stronę Placu Wolności.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Kto ze znanych osób obchodzi dzisiaj swoje urodziny? W 1972 roku urodziła się Justyna Steczkowska, polska piosenkarka oczywiście, dziewczyna szamana. Natomiast w 1963 roku przyszedł na świat Kuba Wojewódzki, prezenter telewizyjny, osobowość telewizyjna krótko mówiąc.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602 523 347.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
1: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101,4 FM.
1: Przed nami ciepły, słoneczny i na ogół suchy weekend z przyjemnymi wartościami na termometrach. Dzisiaj po południu od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Przelotne deszcze tylko na południowym wschodzie, a jutro cieplej do 31 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
5: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
4: Po reklamie.
7: To już po 13:00 niedzielne popołudnie, moi drodzy, i oczywiście towarzyszymy Wam do rosołku, do rosołku. Mnóstwo wakacyjnych brzmień na naszej antenie. W tej godzinie będziemy też mówić o tym, że Zenek Martyniuk musi się szykować na chude lata.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
0: Po reklamie. Tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: Zenek Martyniuk ma problemy. Znaczy, no nie ma problemów i życzymy mu oczywiście jak najlepiej, ale wychodzi na to, że tłuste lata są już za królem disco. Dlaczego? Ano dlatego, że bilety na koncerty, te biletowane, nie mówię o festynach, no nie rozchodzą się w zatrważającym tempie, wręcz w ogóle prawie się nie rozchodzą i organizatorzy muszą obniżać ceny o połowę, a nawet więcej, żeby zapełnić salę. Stawki za koncert Zenka Martyniuka też zmalały. No ja widziałem internetowe wpisy ostatnio niektórych polityków, że cywilizacja się kończy. Ale żeby aż tak, żeby Zenka przestać słuchać?
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,5.

0: patrzę sobie w kalendarz i dzisiaj mamy dzień kolorowanek. I kojarzy się to no, z dziećmi kolorowanka, prawda? A nic bardziej mylnego, bo w ostatnich latach bardzo popularne są kolorowanki dla dorosłych. I one mają wiele funkcji, bo po pierwsze, taka kolorowanka dla dorosłych to doskonały sposób na relaks. Po drugie, kolorowanki pomagają zmniejszyć poziom stresu, poprawiają koncentrację i kreatywność. No i przede wszystkim, jak skupiamy się na tym, żeby je tam kolorować, a te dla dorosłych są naprawdę fajne i skomplikowane, to nie sięgamy wtedy na przykład po komórkę i trochę też nasze oczy od ekranu odpoczywają. Także dzień kolorowanek mogą świętować także dorośli.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
2: Jak się podoba próba?
3: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
4: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
2: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
3: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco. Ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
1: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie, to oprawiona w płótno książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie w większości kraju pogodne. Od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
7: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 14:00, to oczywiście popołudnie, niedzielne popołudnie z słońcem, więc możemy korzystać z tych wakacji w rytmie wakacyjnych brzmień, których nie brakuje na naszej antenie. Co ciekawego będzie działo się w przyszłym tygodniu we Włocławku i regionie? O tym sobie porozmawiamy w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.

Niedzielne popołudnie, więc powoli możemy sprawdzać, co ciekawego w przyszłym tygodniu dzieje się w naszym regionie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Warszawskiej we Włocławku kolejny seans filmowy. W kolejny piątek, 7 sierpnia o godzinie 16:00 będzie można zobaczyć kultową francuską produkcję z 2001 roku, film Amelia. Wstęp na ten seans jest darmowy, a przyznacie, to jest zawsze bardzo uczciwa cena. Amelia w ramach Kinomanii w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku w najbliższy piątek o 16:00.

0: 16:00 udział jest darmowy.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie.

jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Our

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Reklama.
1: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Uwaga, kierowcy poruszający się po Włocławku, most znowu będzie zamykany na noc. To w przyszłym tygodniu od 3 do 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 most imienia marszałka Rydza Śmigłego będzie całkowicie zamykany. Od 22 do 6, 3, 4 i 5 sierpnia. To ważna informacja dla tych, którzy na 6 na przykład dojeżdżają do pracy po jednej czy po drugiej stronie Wisły albo wracają po 22. Od 22 do 6 w przyszłym tygodniu most stalowy będzie zamykany.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Pierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany, potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem na jezdni w stronę Katowic na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Szpiliński z łódzkiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
1: Kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
3: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
1: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja sądu apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Popołudnie w większości kraju pogodne. Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły. Jutro bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
5: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
5: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
5: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
5: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
7: Jesteśmy po 15:00, oczywiście niedzielne popołudnie, no dzisiaj zdecydowanie bardziej pogodnie niż wczoraj, a jeżeli jechać nad jezioro, nie mówię nawet dzisiaj, ale w najbliższych dniach, bo bardzo wysokie temperatury mają się pojawić, no to gdzie jest najcieplejsza woda, gdzie najchłodniejsza w naszym regionie i jak to sprawdzić? Codziennie są aktualizowane dane na stronie prowadzonej przez Sanepid, serwiskąpieliskowy.pl. No i są tam też i jeziora z naszego regionu, Wikaryjskie, Czarne, jest też plaża w Choceniu, w Chełmicy czy w Choczu. Wystarczy po prostu sobie wejść na serwis kąpieliskowy, no i sprawdzić, jaka flaga w danym momencie wisi oraz jaka jest temperatura wody. Najcieplej okazuje się w jeziorze Czarnym 23 stopnie.

0: nigdy nie przeminął.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
1: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: Polacy kochają zwierzęta. Tak wynika w zasadzie ze wszystkich statystyk. Jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o posiadanie psów oraz kotów. Przeprowadzono badania, z których wynika, że aż 70% Polaków posiadających zwierzęta traktuje je jak członków rodziny. Chociaż ja muszę wam przyznać szczerze, uważam, że pomiędzy członkiem rodziny, a na przykład moim kotem, jest jednak pewna różnica. Kot nigdy nie pożyczył ode mnie pieniędzy, żeby nie oddać.
1: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Zaglądamy teraz do świata nauki, bo uwaga, naukowcy właśnie udowodnili, że teraz trzymajcie się mocno, wysiłek mentalny, czyli mocne myślenie, często wywołuje frustrację, irytację, stres czy rozdrażnienie. I to jest kolejny dowód, albo może właśnie pierwszy, najważniejszy, że to jednak prawda. Myślenie boli. I to okazuje się, że nie tylko niektórych.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchoła. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
2: Na coś czekasz konkretnego?
3: Na defiladę powietrzną.
4: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
5: No jestem fanem militariów.
2: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
5: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko, jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache, tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
1: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
6: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
1: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia bez istotnych zmian w pogodzie. Wszędzie powinno być pogodnie, opady przelotne, możliwe tylko na południowym wschodzie. Noc nie za ciepło, od 10 do 14 stopni, jutro w dzień do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wszędzie będzie słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602-523-347.
9: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54-412-56-50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 16. W tej godzinie porozmawiamy sobie o imionach. Jakie są najpopularniejsze w naszym kraju, a jakie najrzadsze? O tym więcej za moment.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: Jakie są najpopularniejsze imiona w naszym kraju? Przedstawiono najnowsze statystyki i okazuje się, że w tym roku, jeśli chodzi o panie, dziewczynki, no to najczęściej nadawane są imiona Maja oraz Zofia. W czołówce jest także Zuzanna, Hanna czy Laura. Jeśli chodzi o chłopców, najpopularniejszym wyborem jest Nikodem, ale także Jan, Aleksander, Antoni, Franciszek czy Leon. Krótko mówiąc, jest moda na tradycyjne imiona. Co ciekawe, wśród pań mocno w czołówkę wchodzi Iga. Bardzo popularne imię w ostatnim czasie. Ciekawe dlaczego. Mam pewne domysły i obstawiam, że za 20 lat to w tenisie my będziemy nie do pokonania.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: me.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Mówiłem kilkanaście minut temu o najpopularniejszych imionach nadawanych dzieciom w naszym kraju w ostatnich miesiącach, a jakie są najrzadsze? Po jednej sztuce. Uwaga! Młaz, Ajan, Rajan, Tadej, Gorsej, Aras, Bolko czy Zeus. Można dać na imię synowi Zeus. No i wiecie, w przyszłości to jak tylko się przedstawi, będzie od razu robił piorunujące wrażenie.
1: Reklama. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągu

0: i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Kilkanaście minut do 17:00, oczywiście popołudnie trwa, jeszcze weekend trwa, jeszcze kilka godzin, więc spędźmy go razem w rytmie największych wakacyjnych hitów. Filip Beczkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, hej!
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
6: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... No właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
2: Uszkodzenie uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
1: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
3: Dla Hurkacza Holender Boutique van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach, ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków. Polacy też są wszędzie, no cóż. Otóż może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
1: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na północy i w górach od 7 do 10 stopni. Nad ranem na północy krótkotrwałe mgły. Jutro w dzień bezchmurnie albo tylko niewielka ilość chmur. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
6: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
6: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6 przez 45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602 523 347.
0: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, np. gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
2: Jakimi zmysłami się kierować szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
3: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
1: No, aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały Sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter González. Pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania. Trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro będzie cieplej, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W centrum termometry pokażą 26, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie 22 stopnie. Niedziela bezchmurna albo z niewielką ilością chmur.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Reklama.
1: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ewakuacja 200 gości hotelu w Olsztynie po uszkodzeniu ściany budynku. Dwóch chłopców topiło się w zbiorniku na terenie szkoły, uratowali ich przechodnie. Katarzyna Niewiadoma straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Tour de France. Michał Pierzchała, ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, służby ewakuowały z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Było to konieczne, bo podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce jedzie teraz nadzór budowlany. Inspektorzy ocenią stan budynku i ewentualne zagrożenie. Dwóch chłopców, 9 i 11 latek, topiło się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie. Zobaczyli to przechodnie i ruszyli z pomocą. Dzieci udało im się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów oraz służb ratunkowych, które dojechały na miejsce, chłopcy przeżyli. Policja ustala, w jakich okolicznościach dzieci znalazły się w wodzie. Zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania. Ma to związek z usuwaniem skutków nawałnicy, która zniszczyła połacie drzew. W każdej chwili mogą one runąć. Po nawałnicy z początku sierpnia strażacy przeprowadzili ponad 100 interwencji. Większość z nich dotyczyła powalonych drzew, które blokowały drogi, uszkodziły samochody albo posesje. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na przedostatnim 8 etapie kolarskiego Tour de France. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kultowa słonica Erna powróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu zoologicznego. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak.
2: Będą służyły do celów edukacyjnych, są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
1: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat, była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter, opiekunowie mówili na nią żelazna dama.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy bardzo przyjemny pogodowo weekend. W większości kraju słonecznie było dziś i jutro też będzie. Na termometrach jutro nieco więcej, bo do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w centrum 26, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne. Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ćwiczenia przed wielką defiladą wojskową. Nad Warszawą samoloty, w nocy przemarsz żołnierzy i przejazd sprzętu. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Straty to 400 tysięcy złotych. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Michał Pierzchała. Pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą w Warszawie przeleciały samoloty, które wezmą udział w przyszłotygodniowym pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, a później zachwyceni obserwatorzy.
2: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
3: Nie.
2: A jakie rozpoznałeś?
3: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
4: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
2: Też będziecie?
4: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
5: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no, jestem pod wrażeniem.
1: Do jutra do godziny 11 zamknięty został kilkunastokilometrowy odcinek Wisłostrady. To przelotowa trasa w Warszawie prowadząca z północy na południe. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
6: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywa w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
1: A w dzisiejszych wcześniejszych meczach Górnik wygrał z Radomiakiem 3-1, taki sam wynik i zwycięstwo Pogoni Szczecin w meczu z Motorem Lublin.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły z widzialnością do 300 metrów. Jutro w dzień dużo słońca w całej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie przez 26, w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek. Po polsku.

Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.